0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Czas na serwis w Radiu DHT. Dan Driscoll, sekretarz do spraw sił lądowych Stanów Zjednoczonych, złożył dymisję po długotrwałym konflikcie z szefem Pentagonu, Pete Hegsethem. Decyzję o odejściu potwierdziła rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Anna Kelly. Driscoll był zwolennikiem reform sił lądowych, w tym współpracy z biznesem oraz zakupu tanich dronów. Po jego odejściu siły lądowe Stanów Zjednoczonych nie mają zatwierdzonego przez Senat cywilnego ani wojskowego dowódcy. Waldemar Buda przekazał, że on i dwaj inni europosłowie rozwoju plus pozostaną w strukturach europejskich konserwatystów i reformatorów, choć wydzielają się z Prawa i Sprawiedliwości. Dodał, że nazwa nowej delegacji nie jest jeszcze ustalona, ale w najbliższych dniach ma to być już jasne. W połowie sierpnia koleżeński Sąd Dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości wykluczył z partii 40 parlamentarzystów, w tym Mateusza Morawieckiego. A rzecznik dyscypliny PiS Karol Karski mówił wtedy, że sprawa trzech europosłów nie była rozpatrywana. Mateusz Morawiecki zapowiedział wcześniej, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną, a na ten dzień planowana jest konwencja Rozwoju Plus. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie afery Zonda Crypto, a zarzuty usłyszał już były szef PKOL Radosław Piesiewicz. Profesor Antoni Dudek ocenił w TVN24, że sprawa może zaszkodzić szeroko rozumianej polskiej prawicy, choć nie całej, i wskazał Konfederację Korony Polskiej jako ugrupowanie, które może na tym zyskać. Według niego beneficjentem afery może okazać się Grzegorz Braun, a skutki polityczne mogą nasilić konflikty wewnątrz prawicy. Profesor Dudek stwierdził też, że jeśli przyszłoroczne wybory parlamentarne odbędą się zgodnie z planem, wpływ afery może być mniejszy niż w przypadku głosowania jeszcze tej jesieni. Edouard Balladur, były premier Francji, nie żyje. Miał 97 lat. Urząd premiera sprawował w latach 1993 do 1995 za rządów prezydenta François Mitterranda. W trakcie kariery politycznej był też deputowanym, ministrem gospodarki i finansów oraz radnym Paryża. W 2005 roku został uhonorowany Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w rozwijaniu współpracy polsko-francuskiej. Karol Nawrocki wziął udział w obchodach 46. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych w Gdańsku i wygłosił przemówienie, w którym podzielił uczestników tamtych wydarzeń na trzy grupy. Prezydent mówił, że obok osób wiernych wartościom i tych, którzy odrzucili legitymację PZPR, byli też ludzie wierni Moskwie. Dodał, że dziś takie osoby są jego zdaniem na najważniejszych stanowiskach w państwie polskim w roku 2026. Karol Nawrocki ocenił też, że nie można godzić się na postawy wierne Moskwie także w XXI wieku. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.
0: Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 17 w województwie podkarpackim na DK28, na odcinku Rozpucie, Leszczawa, drogowcy koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Kierowcy muszą liczyć się z ruchem wahadłowym utrzymanym zwężeniem. Do jutra do 19 w województwie łódzkim na DK92, na obwodnicy Kutna, obowiązuje zakaz skrętu z drogi krajowej nr 60 do drogi gminnej DG102662E. W tym miejscu trzeba jechać zgodnie z wyznaczonym objazdem. Do jutra do 20 w województwie śląskim na A1, na odcinku od granicy województwa śląskiego do węzła Mykanów, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle na trasie między węzłem Świerklany a węzłem Żory w kierunku Gliwic zwężenie potrwa do niedzieli do północy. Do czwartku do 18 w województwie opolskim na A4, między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic, trwają prace przy remoncie elementów obiektu mostowego. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Do wtorku, 15 września, do 6 rano w województwie małopolskim na DK94, między węzłem Modniczka a węzłem Modnica, prowadzony jest remont nawierzchni i odwodnienia. Na trasie mogą występować spowolnienia i miejscowe zwężenia. Słuchaj radia DHT i jedź bezpiecznie, szerokiej drogi.
0: Motoserwis. You're listening to the

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła trzecia. Zapraszam na Wiadomości Radia DHT. Prokuratorskie wnioski o uchylenie immunitetów w sprawie Collegium Humanum obejmują 5 polityków, w tym posła Koalicji Obywatelskiej Michała Kołodziejczaka, posłankę Prawa i Sprawiedliwości Ewę Leniart oraz europosła Michała Kobosę. Śledztwo prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach, a wnioski trafiły do Prokuratury Krajowej. Kołodziejczak w latach 2023 do 2025 pełnił funkcję wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi, a po ujawnieniu sprawy złożył dymisję z tej funkcji. W przypadku Leniart wniosek ma być powiązany ze sprawą Iwony O., prezeski uzdrowiska Rymanów S.A., której prokuratura zarzuca przekazanie 5 tys. Zetę osobie pełniącej funkcję wojewody podkarpackiego w zamian za przychylność. Wicekanclerz Niemiec Lars Klingbeil ocenił, że udział rosyjskiego ministra finansów Antona Siłłanowa w obradach G20 to próba normalizacji stosunków Stanów Zjednoczonych z Rosją. Podczas briefingu w Karolinie Północnej zagroził wraz z innymi europejskimi delegacjami bojkotem wspólnego zdjęcia i ostatecznie żaden członek delegacji z Moskwy nie został do niego dopuszczony. Klingbeil powiedział też Siłłanowowi, że rosyjski rząd musi zakończyć wojnę przeciwko Ukrainie, a Niemcy zdecydowanie stoją po stronie Ukrainy. Skrytykował również gospodarzy spotkania za odmowę akredytacji dziennikarzy na Fjord Kimesa, Bloomberga i jednego z dziennikarzy Wall Street Journal. W poniedziałek z Siłłanowem spotkał się też minister finansów Stanów Zjednoczonych Scott Bessent. Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku wycofało się z planów wiosennej wystawy John Galliano – Horizons, która miała towarzyszyć dorocznej Met Gali. Dyrektor i prezes muzeum Max Hollein oświadczył, że po rozmowach z Johnem Galliano prace nad ekspozycją nie będą kontynuowane, a w jej miejsce powstanie inna wystawa. Zapowiedź poświęcona projektantowi wywołała ostrą krytykę, zwłaszcza w środowisku żydowskim, przypominając jego rasistowskie i antysemickie wypowiedzi oraz zwolnienie z Diora w 2011 roku. Galliano powiedział też, że bierze pełną odpowiedzialność za ból spowodowany jego wcześniejszymi słowami, szczególnie wobec społeczności żydowskiej i azjatyckiej. Polki pokonały Portugalki 3-0, wygrywając sety 25-18, 25-17 i 25-23 i awansowały do ćwierćfinału. W czwartek zagrają z Holenderkami, które dziś wygrały ze Słowenią 3-2. Najwięcej punktów dla Polski zdobyła Magdalena Stysiak, która zakończyła mecz z dorobkiem 22 punktów, a 11 dołożyła Julita Piasecka. Poniedziałek jest ostatnim dniem pakietu ceny paliwa niżej, który obejmował obniżoną, procentową stawkę VAT oraz maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Do północy litr benzyny PB95 kosztuje maksymalnie 6,64 zł, PB98 7,46 zł, a olej napędowy 7,31 zł. A na stacjach w całym kraju zaczęły tworzyć się kolejki. W Zakopanem przed dystrybutorami ustawiały się długie kolejki, na jednej ze stacji BP paliwo całkowicie się skończyło, a doniesienia o wzmożonym ruchu napływały także z Warszawy. Analitycy prognozują, że od 1 do 6 września ceny paliw wzrosną. A minister energii Miłosz Motyka mówi, że program mógłby zostać przedłużony, gdyby weszła w życie ustawa dotycząca ponadnormatywnych zysków koncernów naftowych. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Wieczorem nad Polską przechodzą aktywne strefy frontowe, a jedna z nich niesie deszcz i lokalnie wyładowania atmosferyczne. Około 21.30 grzmi w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim i lubelskim, a zjawiska przemieszczają się na wschód. Burze są umiarkowane i towarzyszą im opady deszczu do 15-30 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Dyrektor Muzeum i Wojny Światowej w Gdańsku Rafał Wnuk ocenił, że odchodzenie ostatnich świadków historii ułatwia granie historią takim osobom jak Grzegorz Braun. Mówiąc o sporach wokół pamięci historycznej, podkreślił, że Polska jest regionalnie zróżnicowana i nie należy oczekiwać jednakowej pamięci o wojnie na Śląsku, Pomorzu, Podhalu czy w Poznaniu. Wnuk wskazał też, że pamięć o Polakach wcielonych do Wehrmachtu jest bardzo silna na Śląsku i Pomorzu. A w przypadku Powstania Warszawskiego można jednocześnie być dumnym z bohaterstwa powstańców i wstydzić się złych decyzji. Dodał, że wraz z odejściem naocznych świadków historii opowiadanie o II wojnie światowej będzie coraz bardziej opierać się na książkach i mediach. Prezydent odznaczył Krzysztofa Wyszkowskiego orderem Orła Białego podczas uroczystości w Gdańsku upamiętniających 46. rocznicę porozumień sierpniowych. Karol Nawrocki nazwał go wojownikiem wiernym swoim ideałom i podkreślił jego rolę w opozycji antykomunistycznej. Piotr Oleńczak z Kancelarii Prezydenta przedstawił Wyszkowskiego jako antykomunistycznego działacza niepodległościowego, współpracownika Komitetu Samoobrony Społecznej KOR, współzałożyciela Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i uczestnika strajku w Stoczni Gdańskiej. Wyszkowski był też wcześniej odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski w 2016 roku i Krzyżem Wolności i Solidarności w 2018 roku. Na Manhattanie mediana miesięcznego czynszu osiągnęła w lipcu rekordowy poziom $5000, a średni czynsz wzrósł o 15% do $6306. W segmencie luksusowym średnia stawka zwiększyła się w ciągu roku o 35% i wyniosła $17464 miesięcznie. Coraz częściej wynajmują też osoby, które mogłyby kupić nieruchomość. Ale zniechęca je ograniczona podaż ekskluzywnych mieszkań, słabsza atrakcyjność inwestycyjna zakupów i nowojorski podatek od luksusowych drugich domów. Liczba mieszkań wynajętych w tym roku za ponad $50000 miesięcznie wzrosła ponad dwukrotnie, a lokali za ponad $100000 miesięcznie zwiększyła się siedmiokrotnie. W poniedziałek kończy się pakiet ceny paliwa niżej, który obejmował obniżoną proc. Stawkę VAT i maksymalne ceny benzyny oraz oleju napędowego. Po południu przed stacjami w całej Polsce ustawiały się długie kolejki, a w Zakopanem na największej stacji Orlenu około 20 zostały już tylko resztki benzyny PB98 i oleju napędowego. Paliwa zabrakło także na stacji BP w Zakopanem, a z Krakowa napływały sygnały o zamkniętych wieczorem dystrybutorach. Od wtorku 1 września wraca proc. Stawka VAT, co ma oznaczać podwyżki cen paliw, a analitycy rynku spodziewają się wzrostów benzyny i oleju napędowego o 60 do 90 groszy na litrze. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Dziś w Polsce pogoda będzie zmienna, a szczególnie na północy i północnym wschodzie pojawią się burze oraz opady deszczu. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, gdzie temperatura osiągnie 24 stopnie Celsjusza, a w innych regionach wyniesie od 19 do 23 stopni Celsjusza. W trakcie burz spadnie do 15 mm wody, a wiatr w porywach osiągnie 70 km na godzinę. W nocy prognozowane są umiarkowane zachmurzenie i przelotne opady, a temperatura minimalna spadnie do 15 stopni Celsjusza. Łotewska armia ogłosiła alarm związany z zagrożeniem w przestrzeni powietrznej, a dowództwo misji Sojuszu Północnoatlantyckiego Baltic Air Policing poderwało myśliwce w nocy z poniedziałku na wtorek. Ostrzeżenie dotyczyło obszaru wokół miasta Lucyn, blisko granicy z Rosją, i po 29 minut zostało odwołane, a po 2 godzinach pojawiło się ponownie. Gubernator obwodu leningradzkiego w Rosji również zgłosił zagrożenie ze strony dronów. Misja Baltic Air Policing działa od 2004 roku i ma chronić przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich. W wypadku w centrum Krakowa zginęło młode małżeństwo, Mateusz i Klaudia, a ich 8-miesięczny syn trafił do szpitala. Według prokuratury 26-letni Hubert B. kierował Volkswagenem Golfem z prędkością około 70 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 30 km na godzinę, stracił panowanie nad autem i uderzył w pieszych. Mężczyzna nie przyznał się do zarzutów, a sąd aresztował go na 3 miesiące. Prokuratura zabezpieczyła nagrania z pobliskiego hotelu i ma też biegłego, który pobierze dane z czarnej skrzynki auta. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla części województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Synoptycy prognozują silne opady deszczu od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy, porywy wiatru do 85 km na godzinę i lokalnie grad. Na północnym zachodzie Polski alarmy wygasną o 23 w poniedziałek, a na południowym wschodzie o 0 we wtorek. Ostrzeżenia oznaczają możliwe utrudnienia w ruchu drogowym i zakłócenia imprez plenerowych. Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone odpowiedzą bardzo mocno na ataki balistyczne z Iranu. Prezydent przekazał, że amerykańskie siły są gotowe do działania po niedzielnych atakach na bazy w Jordanii. Dodał też, że Iran chce wznowić negocjacje. Wzrost napięcia wpłynął na ceny ropy naftowej, które podniosły się o około 3%. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Czas na serwis w Radiu DHT. Prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów rocznicy wybuchu i wojny światowej zaapelował do Niemiec o reparacje. Mówił też, że prawda o tym konflikcie jest słabo słyszalna w Niemczech i że z taką prawdą problem mają także dzisiaj rządzący. Wystąpienie odnosił do Westerplatte jako symbolu polskiej walki i Wielunia jako symbolu cierpienia. Nawrocki wskazał również na zbliżenie Niemiec z Rosją oraz na inwestycje Niemiec w Rosji przed i wojną światową. Na Westerplatte trwają uroczystości 87. rocznicy wybuchu i wojny światowej, w których uczestniczą prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk oraz wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Obchody rozpoczęły się o 4:15 złożeniem wieńca na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego, a o 4:45 zawyły syreny alarmowe i odczytano apel pamięci. W swoim wystąpieniu prezydent mówił o prawdzie i odpowiedzialności związanych z pamięcią o 1 września 1939 roku oraz o roli Westerplatte w historii i wojny światowej. Równolegle uroczystości odbywają się w Wieluniu, gdzie są marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. A przed 10:00 Donald Tusk zapali znicz przed pomnikiem ofiar niemieckiego bombardowania. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej, do którego doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Postępowanie dotyczy brania udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej i dopuszczenia się przestępstwa o charakterze terrorystycznym. A szkody oszacowano na co najmniej 15 milionów złotych. Leo Messi ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery, a jako powód wskazał decyzję, która bolała go i nadal boli, oraz śmierć ojca. Poniedziałek był ostatnim dniem programu Ceny Paliwa Niżej, a po jego wygaśnięciu na stacjach w całym kraju utworzyły się kolejki. We wtorek benzyna może podrożeć o około 80 groszy na litrze, a olej napędowy o blisko 70 groszy. Prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości na Westerplatte zaapelował do premiera Donalda Tuska, by domagał się od Niemiec zadośćuczynienia i wrócił do sprawy reparacji. Przekonywał, że nie można mówić o realnym sojuszu, jeśli w Berlinie nie ma pomnika polskich ofiar i wojny światowej, a polska mniejszość w Niemczech nie ma takich samych praw jak mniejszość niemiecka w Polsce. Podkreślił też, że potrzebna jest realizacja układu o dobrym sąsiedztwie sprzed 35 lat i że Polska oraz Polacy potrzebują w kwestiach symbolicznych i zasadniczych reparacji oraz zadośćuczynienia. Według prezydenta środki te mogłyby zostać przeznaczone na polskie siły zbrojne, a sprawa ma znaczenie dla przyszłości i bezpieczeństwa europejskiego. Iga Świątek udanie rozpoczęła US Open, pokonując Xiu Wang i nie tracąc ani jednego własnego podania. Polka wygrała pierwszego seta 6-2, w drugim przełamała Chinkę w 8 gemie i chwilę później zamknęła mecz. W kolejnym spotkaniu jej rywalką będzie Nadia Podorowska, która w pierwszej rundzie pokonała Simone Walter 4-6, 7-6, 7-5, 6-3. Z pozostałych Polek odpadła już Maja Chwalińska, a Magdalena French i Magda Linette zagrają we wtorek w pierwszej rundzie. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.

jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie podkarpackim na DK28 między Rozpuciem a Leszczawą drogowcy koszą pobocza, więc miejscami jezdnia jest zwężona i obowiązuje ruch wahadłowy. Do 19 w województwie łódzkim na DK92 na obwodnicy Kutna kierowcy nie skręcą z drogi krajowej nr 60 w drogę gminną DG 102662E. Do 20 w województwie śląskim na A1 między granicą województwa a węzłem Mykanów utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do niedzieli do północy na odcinku między węzłem Świerklany a węzłem Żory w kierunku Gliwic kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem. Do czwartku do 18 w województwie opolskim na A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic trwają utrudnienia związane z remontem elementów obiektu mostowego. Do wtorku, 15 września, do 6 rano w województwie małopolskim na DK94 między węzłem Modniczka a węzłem Modnica prowadzone są roboty przy nawierzchni i odwodnieniu. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: This is Radio DHT.
3: You hear nothing but the best.
2: Playing on www.radiodht.com.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła siódma. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W zmasowanym rosyjskim ostrzale Kijowa w nocy z poniedziałku na wtorek zginęły co najmniej 3 osoby, a 4 zostały ranne, w tym dzieci. W obwodzie kijowskim rannych zostało co najmniej 8 osób. Atak z użyciem dronów i pocisków balistycznych wywołał liczne pożary i eksplozje, a alarm przeciwlotniczy obowiązywał przez całą noc. Uszkodzenia objęły m.in. 5-piętrowy budynek mieszkalny w Boryspolu na obrzeżach Kijowa. Wielka Brytania i Francja obiecały Polsce pomoc na wypadek niemieckiej agresji, a po ataku Niemiec 1 września 1939 roku. Dwa dni później wypowiedziały i rzeszy wojnę. Nie rozpoczęły jednak ofensywy, na którą liczyła Warszawa, za francuskie działania w Saarze były ograniczone i nie wpłynęły na sytuację w Polsce. Francuzi zobowiązali się do ofensywy po 15 dniach mobilizacji, lecz alianci nie wysłali szybko znaczących sił lądowych w rejon Polski. Na początku września 1939 roku Polska była atakowana jednocześnie przez Niemców i później przez Sowietów, co dodatkowo pogorszyło jej pozycję. Września 1939 roku Polska była atakowana jednocześnie przez Niemców i później przez Sowietów, co dodatkowo pogorszyło jej pozycję. Donald Tusk wezwał do wsparcia Ukrainy, mówiąc na Westerplatte, że najbliższe miesiące mogą być kluczowe dla jej niepodległości oraz bezpieczeństwa Polski i całego wolnego świata. Podczas obchodów 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej ostrzegł przed powtórzeniem historycznych błędów i apelował o solidarność wobec rosyjskiej agresji. Premier mówił też o rosnących aktach sabotażu, wskazując na prawdopodobne wczorajsze podpalenie w zakładach w Skarżysku Kamiennej oraz atak dronowy w niemieckim Lipsku. Wezwał, by pomóc Ukrainie przetrwać. Profesor Antoni Dudek krytycznie ocenia politykę historyczną Donalda Tuska i wskazuje na brak współpracy w sprawie reparacji wojennych. Mówi, że Niemcy stały się uodpornione na żądania Polski dotyczące reparacji, a politycy zbyt mało energii poświęcają staraniom o odszkodowania od Rosji. Proponuje organizację międzynarodowych konferencji dotyczących strat wojennych, które mogłyby pomóc w oszacowaniu zadośćuczynienia. Dodaje, że historia powinna służyć budowaniu pozytywnych relacji, a nie konfrontacji. Koalicja Obywatelska zdobywa 27,5% głosów w najnowszym sondażu Ibis dla Onetu i wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość, które ma 19,7%. Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja z wynikiem 13,1%, a Rozwój Plus notuje 6%. Żadna z dwóch głównych koalicji nie uzyskuje większości w Sejmie, a Koalicji Obywatelskiej brakuje 31 mandatów. Frekwencja wyborcza może wynieść 54,3%, a PSL i partia Razem nie przekraczają progu wyborczego. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
0: This is Radio DHT. You hear nothing but the best. Playing on www.radiodht.com.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8.00 do 9.00 w województwie kujawsko-pomorskim na 1 między węzłem Kowal a węzłem Kutno-Północ zamknięty jest prawy pas w kierunku Gdańska. Do 17.00 w województwie podkarpackim na DK28 między Rozpuciem a Leszczawą trwa koszenie poboczy. Miejscami jezdnia jest zwężona, a ruch odbywa się wahadłowo. Do 19.00 w województwie łódzkim na obwodnicy Kutna na DK92 obowiązuje zakaz skrętu z drogi krajowej nr 60 w drogę gminną DG 102662E. Do 20.00 w województwie śląskim na 1 między granicą województwa a węzłem Mykanów kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Równolegle na DK86 trwa remont nawierzchni i odwodnienia, który potrwa do jutra do 17.00. Do jutra do 11.00 w województwie podlaskim na S61 między Suwałkami a Budziskiem występuje nierówność na lewej jezdni w podanym kilometrze. Do czwartku do 18.00 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic trwają utrudnienia związane z remontem elementów obiektu mostowego. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Zamaskowany mężczyzna wszedł 31 sierpnia do zakładu produkującego drony w Skarżysku Kamiennej i podłożył ogień, używając butelek z benzyną. Zauważyła go pracownica, która wszczęła alarm, a mężczyzna uciekł, nie wykorzystując całej zawartości butelek. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Trwają analizy nagrań z monitoringu, które mają pomóc w ustaleniu tożsamości sprawcy. Umowa sponsorska między Polskim Komitetem Olimpijskim a Zonda Crypto została zawarta w październiku 2025 roku. Giełda zyskała prawa do wizerunku polskich olimpijczyków oraz do danych internautów, którzy w mediach społecznościowych obserwowali profil powiązany z Polskim Komitetem Olimpijskim. Koszty ewentualnych roszczeń miał ponosić komitet, a sportowcy mieli otrzymać połowę premii w tokenach. Zonda Crypto upadło przed igrzyskami zimowymi w 2026 roku. A członkowie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego krytykują działania Radosława Piesiewicza oraz brak przejrzystości w negocjacjach. Ministerstwo Sportu i Turystyki nie zlecało ani nie płaciło za raport Polaków Portret Własny, który według doniesień powstał w dużej mierze dzięki sztucznej inteligencji. Dokument miał być tylko jednym z materiałów wykorzystanych przy tworzeniu strategii marki Polska, zaakceptowanej przez resort. Doktor habilitowany Barbara Mróz-Gorgoń podała się do dymisji z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. Raport zawierał wiele błędów i nieścisłości, a jego autorka była odpowiedzialna za przygotowanie stronicowej strategii. W nocnym ataku rakietowym na Kijów zginęły 3 osoby, a 5 zostało rannych. Na Łotwie ogłoszono alarm, a myśliwce Sojuszu Północnoatlantyckiego zostały poderwane w odpowiedzi na zagrożenie w rejonie miasta Lucyn. Władze Moskwy poinformowały o atakach ukraińskich dronów na obiekty cywilne, a we wtorek zaczyna się nowy rok szkolny z zakazem korzystania ze smartfonów w szkołach. We wtorek rano na Westerplatte odbyły się obchody 87. rocznicy wybuchu i wojny światowej. Na trasie S12 w okolicach Wólki Nowodworskiej pijany kierowca Smarta przewoził 14-letniego chłopca w bagażniku, a sam miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna wyprzedzał inne pojazdy, zjeżdżał na przeciwległy pas ruchu i zahaczał o znaki drogowe przy remontowanej drodze, co doprowadziło do rozerwania opony i zatrzymania auta na poboczu. Za kierownicą siedział 41-letni mieszkaniec powiatu puławskiego, który nigdy nie posiadał prawa jazdy, a w samochodzie jechał także 42-letni pasażer. Teraz odpowie za jazdę pod wpływem alkoholu, kierowanie bez uprawnień, przewożenie większej liczby pasażerów niż dopuszczalna oraz spowodowanie kolizji drogowej, grozi mu do 5 lat więzienia. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 9 do 11 w województwie śląskim na A1 między granicą województwa a Mekanowem kierowcy jadą lewym pasem w kierunku Łodzi. Równolegle ten sam odcinek pozostaje objęty utrudnieniami aż do 20. Od 9 do 13 w województwie podkarpackim na A4 między Sędziszowem a Rzeszowem Zachodem obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Od 8 do 15 w województwie dolnośląskim na A4 między Krzywą a Jadwisinem oraz od 9 do 14 między Legnicą Wschód a Legnickim Polem utrzymują się zwężenia jezdni. W obu miejscach obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Od 9 do 18 w województwie wielkopolskim na A2 między Koninem a Kołem w kierunku Poznania i Warszawy prowadzone jest koszenie poboczy, więc miejscami trzeba liczyć się ze zwężeniem jezdni. Do jutra do 11 w województwie podlaskim na S61 między Suwałkami a Budziskiem występuje nierówność na lewej jezdni. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność na tym odcinku. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 9. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział, że pismo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczące upadłej giełdy kryptowalut Zonda Crypto, które Karol Nawrocki otrzymał 12 grudnia zeszłego roku, było analizą, a nie ostrzeżeniem. Dodał, że dokument zawierał informacje na bardzo wysokim poziomie ogólności i nie dawał pełnego obrazu sprawy. Leśkiewicz stwierdził też, że odpowiedzialność za nadzór nad rynkiem kryptowalut spoczywa na rządzących. A prezydent przedstawił własne propozycje przepisów dotyczących bezpieczeństwa środków i nadzoru sądowego nad ostrzeganiem przed nieuczciwymi firmami. Odniósł się również do pogłosek o nagraniu udziałem głowy państwa, nazywając je bzdurami rozpuszczanymi przez polityków Koalicji Obywatelskiej. Rosja przeprowadziła w nocy z poniedziałku na wtorek zmasowany ostrzał Kijowa, uderzając także w siedzibę kolei ukraińskich. Zginęło co najmniej 7 osób, w tym 6 pracowników kolei, a jeden z nich został przewieziony do szpitala. W mieście doszło do znacznych zniszczeń i licznych pożarów, a służby nadal walczyły z ogniem. Na 2 odcinkach torów na pewien czas zamknięto ruch, a potem go ponownie otwarto. Opieka nad dzieckiem przed 1999 rokiem może podnieść wysokość emerytury. Jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych wcześniej nie uwzględnił tego okresu przy wyliczaniu kapitału początkowego albo policzył go według starszych zasad. Od 1 maja 2015 roku ZUS stosuje wskaźnik 1,3% za okresy opieki nad dzieckiem. Wcześniej było to 0,7% za każdy rok. Osoby, którym okres opieki już zaliczono do emerytury, mogą wystąpić o ponowne przeliczenie świadczenia, a ci, którzy dopiero przechodzą na emeryturę, nie muszą składać osobnego wniosku. ZUS może doliczyć do 3 lat opieki nad każdym dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia, a nowa kwota świadczenia przysługuje od miesiąca złożenia wniosku. Stany Zjednoczone w ciągu 10 dni deportowały do Afryki 100 osób, które nie pochodziły z krajów, do których trafiły. Według oficjalnych dokumentów amerykańskiego rządu, do których dotarła stacja CBS News, w ostatnich dniach 3 loty służby imigracyjnej i celnej przewiozły deportowanych do Kamerunu, Burundi, Gwinei Równikowej, Eswatini i Republiki Środkowoafrykańskiej. Wśród nich byli Afgańczycy, Kubańczycy, Nikaragłańczycy, Irańczycy, Nepalczycy, Turcy, Wenezuelczycy oraz obywatele państw afrykańskich. To część kampanii administracji Donalda Trumpa, polegającej na deportowaniu ludzi do tak zwanych państw trzecich, a na przyjmowanie deportowanych zgodziło się ponad 30 państw. W Ceucie od końca lipca doszło do co najmniej 23 napaści seksualnych, a wśród ofiar jest 9 nieletnich w wieku od 14 do 17 lat. Zidentyfikowano 8 sprawców, w tym 4 Marokańczyków i 3 Hiszpanów. Kryzys migracyjny w Ceucie rozpoczął się, gdy około 80 tysięcy migrantów próbowało przekroczyć granicę. Organizacja Caminando Fronteras oszacowała, że w trakcie kryzysu mogło zginąć co najmniej 145 migrantów. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
0: Przeboje trzech pokoleń. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Czas na serwis w Radiu DHT. Sekretarz armii Dan Driscoll złożył w poniedziałek rezygnację po miesiącach sporów z sekretarzem obrony Petem Hexetem. Konflikty dotyczyły modernizacji armii oraz decyzji o usunięciu kluczowych oficerów. Odejście Driscolla następuje w czasie, gdy Pentagon zmaga się z wojną na Bliskim Wschodzie, a kwestie priorytetów sił Stanów Zjednoczonych coraz bardziej dzielą wysokich urzędników. Nowy pełniący obowiązki szefa sztabu armii, generał Christopher Laneve, spotyka się także z oporem w Kongresie. Co najmniej 1003 osoby zginęły w wyniku powodzi błyskawicznej w Nepalu, która pod koniec sierpnia nawiedziła himalajski region przy granicy z Tybetem. Wciąż poszukiwanych jest 4462 ludzi, w tym 844 cudzoziemców. Nepalski rząd planuje domagać się rekompensat klimatycznych od głównych emitentów, by wesprzeć działania po katastrofie. Powódź spowodowała lawina błotna wywołana zerwaniem się fragmentu lodowca, a władze Tybetu poinformowały o 16 ofiarach i 546 zaginionych. Donald Trump zdecydował o ponownym włączeniu Rosji do spotkania państw G20, co wywołało sprzeciw w Europie. Na szczycie pojawił się rosyjski minister finansów Anton

0: Siluanow, a sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych Scott Bessent spotkał się z nim osobiście. Bessent podkreślił, że nie będzie wsparcia dla Rosji, dopóki trwa wojna na Ukrainie. Niemiecki minister finansów zapowiedział, że nie weźmie udziału we wspólnym zdjęciu z rosyjskim ministrem. Republikanie są zniecierpliwieni polityką Donalda Trumpa wobec Iranu i wskazują na brak spójności oraz planu. Po nowym ataku na Iran Trump grozi rozwojem konfliktu, a administracja jest podzielona co do dalszej strategii wobec Teheranu. Najnowsze ataki Stanów Zjednoczonych na Iran zbiegają się z rezygnacją wysokich rangą urzędników Pentagonu i sprzeciwem amerykańskich wojskowych. Chiny, jako główny importer irańskiej ropy, wspierają Teheran za wysokie ceny ropy i sytuacja militarna wpływają na nastroje amerykańskich polityków przed wyborami. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz stanowczo zaprzeczył, że Karol Nawrocki mógł zostać nagrany w sprawie Zonda Crypto. Nazwał takie sugestie bzdurami i stwierdził, że Karol Nawrocki nie był związany z rynkiem kryptowalut. Leśkiewicz wskazał też na rolę Romana Giertycha, obrońcy szefa giełdy Przemysława Krala, oraz ocenił, że w sprawę byli zaangażowani także politycy Koalicji Obywatelskiej. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
1: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 11. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Prawo i Sprawiedliwość proponuje 800 zł na wyprawkę szkolną, czyli więcej niż dotychczasowe 300 zł. Sławomir Mentzen z Konfederacji skrytykował ten pomysł i zasugerował, że z takim programem Prawo i Sprawiedliwość mogłoby tworzyć koalicję z Razem i Lewicą. Na jego słowa odpowiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel, który obronił propozycję Przemysława Czarnka. Spór wywołał dyskusję wśród przedstawicieli prawicy na temat wsparcia rodzin. Premier Indii Narendra Modi wezwał w poniedziałek w Kirgistanie prezydenta Rosji Władimira Putina do zakończenia wojny w Ukrainie, podkreślając, że każde jej przedłużenie cofa ludzkość. Spotkanie odbyło się na szczycie SCO w Biszkeku. Analityk do spraw Rosji Paul Goble ocenił, że Rosja traci sojuszników i może być postrzegana jako państwo izolowane na arenie międzynarodowej. Indie pozostają jednak ważnym partnerem handlowym Rosji, zwłaszcza w sektorze energetycznym. Na stacji benzynowej w Wałbrzychu doszło do bójki między kilkoma mężczyznami po sporze o miejsce w kolejce do dystrybutora. Nagranie z incydentu pokazuje, że jeden z mężczyzn wyciągnął teleskopową pałkę i uderzył innego uczestnika kłótni. Zdarzenie miało miejsce tuż przed wygaśnięciem obniżek na paliwo. Ceny paliw mają wzrosnąć w pierwszych dniach września, a policja interweniowała w niektórych lokalizacjach z powodu korków na stacjach. Proces ochroniarzy firmy Elektromis, którym prokuratura zarzuca porwanie dziennikarza Jarosława Ziętary w 1992 roku, na razie się nie rozpocznie. Sąd odesłał prokuraturze akta i nakazał dostarczenie kolejnych dowodów, w tym dokumentów z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W sprawie pojawia się też nagranie rozmowy z byłym ochroniarzem, który

ma rzucić nowe światło na motywy zabójstwa. Jarosław Ziętara zniknął 1 września 1992 roku, a jego ciała do tej pory nie odnaleziono. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez ogłosił zakończenie kryzysu migracyjnego w Ceucie, choć w mieście nadal przebywa około 10 tysięcy migrantów. Mieszkańcy protestują przeciwko sytuacji i krytykują odpowiedź rządu, a w Ceucie rośnie napięcie. Przybywają tam nowe ośrodki dla migrantów, a część z nich mieszka w obozach i namiotach, walcząc o przetrwanie w trudnych warunkach. Rząd centralny planuje rozwiązać problem z godnością, ale dalszy los migrantów nie został jeszcze ustalony. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Niemiecki przedsiębiorca Stefan Thumann, dyrektor firmy Donaustach, ukrywa się przed rosyjskimi agentami po dostarczeniu dronów Ukrainie. Niemieckie władze ostrzegły go o planowanym ataku z użyciem trucizny nowiczok, a on żyje w zmieniających się, tajnych lokalizacjach pod całodobową ochroną i z dala od rodziny. Thumann przygotował testament oraz wytyczne dotyczące opieki medycznej na wypadek zagrożenia życia. Zabezpieczone adresy pomogły już w aresztowaniu pierwszego agenta niskiego szczebla. Narodowa debata o bezpieczeństwie klimatycznym odbędzie się 7 września w Sejmie i ma poświęcić uwagę skutkom zmian klimatu dla życia obywateli. Wśród głównych tematów znalazły się zasoby wodne, pożary lasów oraz ochrona zdrowia w kontekście ekstremalnych temperatur. Wskazano też na rekordowe upały i coraz częstsze zjawiska ekstremalne w Polsce. Celem debaty jest przekonanie decydentów do szybkiej reakcji na zmiany klimatu, by ograniczyć rosnące koszty dla obywateli i budżetu. W piątek aresztowano szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego w związku z aferą Zonda Crypto, która stała się też elementem sporu między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim. Mateusz Morawiecki podkreśla dystans wobec rynku kryptowalut, a Jarosław Kaczyński zarzuca mu hipokryzję. Jarosław Kaczyński zapowiedział analizę kontaktów polityków Prawa i Sprawiedliwości z branżą kryptowalut. Nowogrodzka chce też wciągnąć w ten spór Konfederację. 63 czołowych propagandystów Władimira Putina zarabia łącznie 3 miliardy rubli rocznie, a tylko 6% tych środków trafia do blogerów popierających wojnę. Większość pieniędzy otrzymują prezenterzy telewizyjni, których zarobki są trzykrotnie wyższe. Najlepiej zarabiającym propagandystą jest Dmitrij Simes z rocznym wynagrodzeniem około 97,32 miliona rubli. Dochody propagandystów spadają wraz z ujemnym trendem oglądalności programów informacyjnych, a najmniej zarabiają ci, którzy są najbliżej frontu. Premier Donald Tusk przemówił do uczniów w zespole szkół numer 1 w Wieluniu z okazji początku roku szkolnego i apelował o budowanie pokoju oraz unikanie wojny, agresji i pogardy. Podkreślił, że pamięć historyczna o tragedii i wojny światowej ma pomagać w rozróżnianiu dobra od zła i chronić przed przemocą. Wskazał też na tragedię, jaką przeżywa Ukraina, i mówił o odpowiedzialności młodego.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W rosyjskich szkołach zwiększa się nacisk na nauczanie patriotyzmu i tradycyjnych wartości, a jednocześnie ograniczane są lekcje wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego. Ministerstwo Edukacji wprowadza nowe formy oceniania, w tym ocenę za zachowanie oraz zakaz korzystania z telefonów podczas lekcji. Uczniowie mają też uczestniczyć w większej liczbie zajęć dotyczących militariów, a program kształcenia zostanie zreformowany tak, by uwzględniał szkolenia wojskowe. W szkołach pojawi się nowy przedmiot historia naszego regionu, skupiony na okupowanych terytoriach, w tym Donbasie. Sprzedawcy na platformie Wildberries skarżą się na opóźnienia w wypłatach za sprzedane towary, a część z nich nie otrzymała środków wypłaconych 17 sierpnia 2026 roku. Wildberries tłumaczy opóźnienia atakami DDoS na systemy serwisu. Wcześniej podobne problemy wiązano z komplikacjami technicznymi. Ataki ukraińskich dronów na magazyny Wildberries spowodowały straty szacowane na 600 do 700 miliardów rubli. Były adwokat Szymon L. stara się o ułaskawienie po odbyciu kary 4 lata więzienia za wyłudzenia i płatną protekcję. Na biurko prezydenta Karola Nawrockiego trafiły 3 wnioski o ułaskawienie od adwokata, rodziców i prokurator w stanie spoczynku Barbary Zapaśnik. Sąd rejonowy w Szczecinie skazał go w 2024 roku na 7 lat więzienia, a potem zmniejszył karę do 4 lat. Sprawa w kancelarii prezydenta jest na wstępnym etapie rozpatrywania. Po fiasku negocjacji dotyczących nowelizacji traktatu handlowego nasilają się napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. Donald Trump zapowiedział podniesienie ceł na pojazdy, części samochodowe oraz stal importowane z Kanady nawet do 50%, a Ottawa już wspomniała o odwecie. W najnowszym sondażu 57% ankietowanych Amerykanów sprzeciwia się wyższym cłom na kanadyjskie towary, a 20% je popiera. W osobnym pytaniu tylko 14% badanych poparło zmianę nazwy jeziora Ontario na jezioro Ameryka, podczas gdy 63% było przeciw. Podczas prac przy ulicy Sienkiewicza w Warszawie spod chodnika wydobyto pokrywę studzienki wejściowej do dawnej stacji transformatorowej, wbudowaną około 1914 roku. Pokrywa waży ponad pół tony, ma ponad 30 cm w wysokości i 150 cm szerokości, a Mazowiecki Konserwator Zabytków poinformował, że zachowała się w zaskakująco dobrym stanie. Obiekt został skatalogowany i może zostać wkomponowany w prowadzoną tam inwestycję. Na placu Piłsudskiego archeolodzy znaleźli fragmenty niemieckiego plakatu propagandowego z czasów okupacji, przedstawiającego Hitlera z białoruskim napisem „Minus Hitler, wyzwoliciel”. Znalezisko wiąże się z przygotowaniami do odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Bruchla i kamienic przy ulicy Królewskiej 6-8.

8 i 10, 12. W centrum Warszawy trwa też przebudowa kwartału ulic Złotej, Zgoda, Jasnej i Sienkiewicza, a zakończenie reszty prac zaplanowano na jesień 2026 roku. Koniec serwisu, czas na Wasze ulubione kawałki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Czas na serwis w Radiu DHT. Jason Stanley ostrzega przed rosnącym wpływem technofaszyzmu i oligarchów technologicznych, takich jak Elon Musk i Peter Thiel, twierdząc, że ich działania zagrażają demokracji i służą zdobyciu władzy bez względu na konsekwencje. Filozof wskazuje, że kryzys imigracyjny i nierówności społeczne są wykorzystywane przez skrajnie prawicowe partie do zdobycia poparcia. Podkreśla też, że bez migracji w Europie może dojść do poważnego kryzysu demograficznego. W związku z przewidywaniami, że alternatywa dla Niemiec może zdobyć władzę w Niemczech, ostrzega przed niebezpieczeństwami związanymi z takimi ruchami. Kryło Budanow, szef gabinetu prezydenta Ukrainy, uważa, że Rosja będzie kontynuować ataki dronów na Ukrainę przynajmniej do wyborów do Dumy Państwowej, które odbędą się w dniach od 18 do 20 września. Jak ocenił, Rosja stosuje terror, by pokazać swoim wyborcom obraz zwycięstwa, ponieważ nie odnosi sukcesów na froncie. W ostatnich atakach dronowych zginęło 12 osób, a 18 zostało rannych, w tym dzieci, a ostrzeżenia sił powietrznych Ukrainy przed pociskami i dronami doprowadziły do serii eksplozji w Kijowie. Moskwa odmówiła zaproszenia międzynarodowych obserwatorów do monitorowania wyborów. Były wikariusz parafii w Drobinie usłyszał zarzuty związane z posiadaniem i udzielaniem narkotyków. Sprawa została wyodrębniona ze śledztwa dotyczącego śmierci 31-letniego mężczyzny, który zmarł na plebanii we wrześniu 2024 roku. Przyczyną śmierci było zatrucie różnymi substancjami, potwierdzone w badaniach toksykologicznych. Prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, a zażalenie złożone przez pełnomocnika rodziny zostanie rozpatrzone 17 września. Ukraina zmienia strategię obrony przeciwrakietowej i zamiast neutralizować rosyjskie pociski balistyczne w powietrzu, atakuje wyrzutnie na terytorium Rosji. Decyzję wymusił niedobór amunicji do systemów Patriot, które są kluczowe w walce z rakietami balistycznymi. Ukraińskie wojsko koncentruje działania na obwodach kurskim i briańskim, skąd prowadzone są ataki na Ukrainę. Pomagają w tym dane wywiadowcze od Sojuszu.

0: Sojuszu Północnoatlantyckiego, które wspierają lokalizowanie wyrzutni Iskander. Zmarł Wojciech Onsorgie, były zawodnik oraz młodzieżowy skaut Lecha Poznań, który ciężko chorował. Lech Poznań poinformował, że po wykryciu glejaka mózgu Onsorgę pozostał przy futbolu i w latach 2021 do 2026 pracował w klubie jako skaut. Był wychowankiem Warty Poznań, grał też w Elanie Toruń, Polonii Środa Wielkopolska oraz w rezerwach Lecha. Pogrzeb odbędzie się w piątek, 4 września, o 10 w Mosinie. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.
1: Radio. DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: 13,2 miliona ton do 494,2 miliona ton, co oznacza najniższy poziom od 17 lat. Eksport ropy w 2023 roku może wzrosnąć do 244,7 miliona ton. Ale w 2027 roku ma spaść do 232,5 miliona ton. Rząd oczekuje też, że eksport produktów naftowych osiągnie 98,5 miliona ton. A wpływ na produkcję i eksport mają nasilające się ataki dronów na rafinerie i infrastrukturę oraz ograniczenia importowe wprowadzone przez Unię Europejską. W Brandenburgii w Niemczech doszło do próby zamachu na stację transformatorową, a policja potwierdza co najmniej jedną eksplozję. Na miejscu znaleziono niekonwencjonalne urządzenie wybuchowo-podpalające, które nie eksplodowało, oraz kilka wyrzutni rakiet z ładunkami wybuchowymi, które zostały zneutralizowane. Nie ma ofiar ani przerwy w dostawie prądu. Śledztwo prowadzi Urząd Kryminalny Brandenburgii, a na miejscu wciąż interweniują służby i saperzy. Brytyjski profesor Robert Thomas wskazuje kilka codziennych nawyków, które mają zmniejszać ryzyko zachorowania na raka. Zaleca przerywanie długiego siedzenia aktywnością fizyczną co 30 minut oraz poranny spacer na świeżym powietrzu, by poprawić rytm dobowy. Do diety warto włączyć produkty fermentowane, a codzienne używanie nici dentystycznej ma wspierać zdrowie jamy ustnej i może zmniejszać ryzyko niektórych nowotworów. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.
1: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie śląskim na A1, na odcinku między węzłem Radomsko a węzłem Mykanów, kierowcy jadą objazdem. Równolegle do 20 na odcinku od granicy województwa śląskiego do węzła Mykanów trzeba liczyć się z utrudnieniami na tej samej trasie. Do 18 w województwie wielkopolskim na A2, na odcinku Konin, koło w kierunku Poznania i Warszawy, prowadzone są prace przy koszeniu poboczy. Miejscami zwężona jest jezdnia. Od 15 do 18 w województwie łódzkim na DK91 między Kamieńskiem a Radomskiem doszło do zderzenia pojazdów. Na miejscu występują utrudnienia dla kierowców. Do jutra do 11 w województwie podlaskim na S61 między Suwałkami a Budziskiem trzeba uważać na nierówność na lewej jezdni. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność na wskazanym kilometrze. Do czwartku do 18 w województwie opolskim na A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic trwają prace przy remoncie elementów obiektu mostowego. Ruch jest tam utrudniony. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: ma to oznaczać długotrwałe przerwy w dostawach prądu, ciepła i wody dla milionów Ukraińców. Ukraina planuje odbudowę swoich zasobów energetycznych, ale braki materiałowe i ciągłe ataki mogą opóźnić te działania. W ostatnich miesiącach ukraińskie siły przeprowadziły skuteczne ataki na rosyjskie rafinerie i centra logistyczne, co zmniejszyło ich zdolności produkcyjne. W Rosji w ciągu najbliższych 5 lat może zostać zamknięta co piąta spółka węglowa z powodu kryzysu w branży. Najbardziej zagrożone są małe przedsiębiorstwa wydobywające niskiej jakości węgiel, a duże firmy z własnymi zakładami wzbogacania mają przetrwać. W 2025 roku straty przedsiębiorstw węglowych wyniosły 408 miliardów rubli. A rząd prognozuje, że w 2026 roku wzrosną do 576 miliardów rubli. Łączne straty branży w latach 2024 do 2026 mają przekroczyć 1 bilion rubli. Przed białostockim sądem rozpoczął się proces 4 mieszkańców Podlasia oskarżonych o kradzieże byków, krów i jałówek z pastwisk oraz o sprzedaż zwierząt konkretnym odbiorcom. A 5 oskarżony odpowiada za paserstwo. W jednym z przypadków rolnik przyłapał sprawców na gorącym uczynku i został pobity, a śledczy zakwalifikowali to zdarzenie jako usiłowanie kradzieży rozbójniczej. Poszkodowani rolnicy oszacowali straty łącznie na 50 tysięcy złotych, a 2 z nich przyznano status oskarżycieli posiłkowych. Na kolejnej rozprawie w październiku mają zeznawać co najmniej 2 oskarżeni, a sąd może też rozpocząć przesłuchania świadków. Downing Street odpowiedziało na słowa Donalda Trumpa o możliwości zmiany stanowiska Stanów Zjednoczonych w sprawie Falklandów, podkreślając, że wyspy należą do Wielkiej Brytanii. Rzecznik premiera powiedział, że mieszkańcy wysp mają prawo samodzielnie decydować o swojej przyszłości, a ich chęć pozostania brytyjskim terytorium zamorskim nie zmienia stanowiska Londynu. Donald Trump stwierdził, że zawsze rozpatruje każde stanowisko, odnosząc się do kwestii, która od dziesięcioleci wywołuje napięcia między Wielką Brytanią i Argentyną. Rzecznik brytyjskiego premiera dodał też, że rząd wywiąże się z międzynarodowych zobowiązań wobec sojuszników w sprawie wydatków na obronność. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
1: Trzy pokolenia muzyki.

jumping on. Dyskoteka gra. Dyskoteka gra.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie śląskim na A1, na odcinku między węzłem Radomsko a węzłem Mykanów, kierowcy jadą objazdem. Równolegle do 20 na odcinku od granicy województwa śląskiego do węzła Mykanów trzeba liczyć się z utrudnieniami na tej samej trasie. Do 18 w województwie wielkopolskim na A2, na odcinku Konin, koło w kierunku Poznania i Warszawy, prowadzone są prace przy koszeniu poboczy. Miejscami zwężona jest jezdnia. Od 15 do 18 w województwie łódzkim na DK91 między Kamieńskiem a Radomskiem doszło do zderzenia pojazdów. Na miejscu występują utrudnienia dla kierowców. Do jutra do 11 w województwie podlaskim na S61 między Suwałkami a Budziskiem trzeba uważać na nierówność na lewej jezdni. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność na wskazanym kilometrze. Do czwartku do 18 w województwie opolskim na A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic trwają prace przy remoncie elementów obiektu mostowego. Ruch jest tam utrudniony. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis. Tu radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Czas na serwis w Radiu DHT. W regionie Balwi na Łotwie rozpoczęto pracę nad bałtycką linią obrony, która ma zabezpieczyć wschodnie granice krajów bałtyckich. Projekt oceniany na ponad 12 milionów euro obejmuje budowę rowów przeciwczołgowych oraz betonowych przeszkód czasowych z

0: islamofobiczną i dyskryminującą. Marine Le Pen prowadzi w sondażach przed wiosennymi wyborami prezydenckimi w 2027 roku. Wydatki Rosji na zbrojenia rosną szybciej niż przewidywano i mogą sięgnąć 9% PKB do końca roku. Minister obrony Andrzej Białousow wcześniej zapowiadał ograniczenie tych kosztów, ale w pierwszej połowie roku wzrosły one o 30%. Początkowo zakładano spadek wydatków wojskowych z 7,8% do 6,4% PKB, lecz ten plan okazuje się trudny do osiągnięcia. Rosnące koszty wojny podbijają też dług publiczny, który zwiększył się z 1,6% do 2,8% PKB. Prezydent Karol Nawrocki zwrócił uwagę na antypolonizm w Niemczech i stwierdził, że wrogość wobec Polski istniała jeszcze przed Hitlerem. Profesor Eugeniusz Cezary Król powiedział, że przed i po tej wojnie światowej w niemieckiej opinii publicznej Polaków często postrzegano jako agresorów, a spory w mediach dotyczyły między innymi powstań śląskich. Historyk dodał, że po 1939 roku niemiecka propaganda pogłębiła nienawiść do Polaków i uznała Polskę za wroga rasowego. Apple ma nowego szefa, a Kima Cooka zastąpił John Ternus. Kim Cook po 15 latach na stanowisku prezesa nie odchodzi z firmy i zostanie dyrektorem wykonawczym. Do jego obowiązków będą należały między innymi kontakty z politykami w Stanach Zjednoczonych i w Chinach, gdzie powstaje wiele produktów Apple. John Ternus podkreślił, że przyjmuje nową rolę z pokorą i będzie kierował firmą zgodnie z wartościami i wizją, które od pół wieku definiują to miejsce. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
1: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

0: Debatę. News.
1: W Polsce minęła 19. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Powstała interaktywna mapa ryzyka, która pokazuje miejsca z największą liczbą wypadków w poszczególnych gminach. Analizowano miliony zapisów o kolizjach z lat 2018 do 2025, obejmujących niemal 600 tysięcy kilometrów dróg. Mapa zostanie opublikowana w środę o 8 na stronie głównej Onetu. Policja codziennie rejestruje ponad 1000 zdarzeń, od drobnych stłuczek po wypadki kończące się ciężkimi obrażeniami lub śmiercią. Polska otrzyma 400 milionów euro zwrotu za broń przekazaną Ukrainie, a środki mają trafić do kraju w przyszłym roku. Decyzja zapadła podczas nieformalnego spotkania ministrów obrony w Wicklow. Wcześniej Polska otrzymała już 830 milionów euro jako zwrot za przekazaną broń. W zależności od wyboru wariantu przez Komisję Europejską Polska może uzyskać dodatkowe 10 do 30 milionów euro. Marine Le Pen straciła kluczowego doradcę gospodarczego na skutek wewnętrznych napięć w swoim obozie. Kandydatka na prezydenta Francji obiecała reformę emerytalną oraz ujawnienie planu cięć wydatków o wartości około 125 miliardów euro. Jej obietnice mają mobilizować twardy elektorat, ale mogą zniechęcać umiarkowanych wyborców potrzebnych do wygranej. Sondaże pokazują Marine Le Pen na prowadzeniu w wyścigu prezydenckim, lecz jej kredyt zaufania wśród centrowych wyborców pozostaje ograniczony. We wtorek rano doszło do ataku na podstację przy elektrowni węglowej w Brandenburgii, gdzie policja potwierdziła obecność ładunków wybuchowych. W wyniku incydentu wyłączono z eksploatacji megawatowy blok energetyczny, ale zasilanie ogółem nie jest zagrożone. Operator elektrowni, firma LEAG, określił zdarzenie jako atak, a policja bada sprawę. Premier Brandenburgii potępił sabotaż infrastruktury krytycznej, a minister spraw wewnętrznych Brandenburgii zapowiedział nowelizację ustawy o policji w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Niemcy oskarżają Rosję o sierpniowy incydent z dronem z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku i zapowiadają zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn oraz rosyjskiego domu w Berlinie. Szef niemieckiego MSW Aleksander Dobrindt powiedział, że służby znalazły dron przenoszący około 600 gramów materiałów wybuchowych, który miał trafić w ukraiński wojskowy samolot transportowy. Ale zapalnik nie zadziałał. Szef niemieckiego MSZ Johann Wadephul przekazał, że działania są odpowiedzią na incydent i że Niemcy będą wspierać Ukrainę w wojnie z Rosją. Premier Donald Tusk napisał, że Rosja eskaluje napięcia w całym regionie, a rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa zapowiedziała reakcję Moskwy na wszystkie antyrosyjskie decyzje. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych rozpoczęły nową falę ataków na cele wojskowe Iranu, co potwierdziło dowództwo centralne. Irańskie media poinformowały o potężnych eksplozjach w rejonie cieśniny Ormuz, w tym w portach Bandar Abbas i Shirik. Ataki są odpowiedzią na irańskie uderzenia na żeglugę oraz amerykańskich żołnierzy. Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem trwa od pół roku i nasila się wokół cieśniny Ormuz, gdzie obie strony twierdzą, że kontrolują szlak ważny dla transportu ropy. Atak na elektrownię Jänschwalde w Brandenburgii na wschodzie Niemiec wyłączył 1/3 mocy, czyli 500 MW z 1500 MW całkowitej mocy elektrowni. Nie doszło do blackoutu, bo sieć miała wystarczającą moc z innych źródeł, m.in. z elektrowni wiatrowych i słonecznych. Gdyby wszystkie ładunki wybuchowe zadziałały, mogłoby to spowodować duże problemy z zasilaniem. Niemiecka sieć energetyczna utrzymuje rezerwę mocy regulacyjnej wynoszącą 3000 MW, aby zapobiec rozprzestrzenieniu się awarii. Ada Lonat, izraelska chemiczka, zmarła w poniedziałek w wieku 87 lat. Była pierwszą kobietą z Izraela nagrodzoną Nagrodą Nobla, którą otrzymała w 2009 roku. Jej badania nad strukturą rybosomu otworzyły drogę do opracowywania nowych antybiotyków. W pracy wykorzystywała krystalografię rentgenowską i ekstremalne bakterie. Prezydent Karol Nawrocki podczas przemówienia na Westerplatte skrytykował rządzącą koalicję i mówił o prawdzie o tej wojnie światowej, a także apelował o reparacje od Niemiec i jedność w tej sprawie. Stwierdził, że Niemcy nie potrzebowali Adolfa Hitlera, aby gardzić Polską i Polakami. Na jego słowa ostro zareagował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który nazwał je bezczelnymi i głupimi. Sikorski zasugerował też, by Karol Nawrocki unikał insynuacji o partii niemieckiej w Polsce. Estonia od września będzie kierować do kwarantanny e-maile z rosyjskich serwerów i z końcówką ru, zamiast dostarczać je bezpośrednio do instytucji państwowych. Minister Sprawiedliwości i Technologii Cyfrowych Liisa Pakosta mówi, że to środek ochrony przed cyberatakami. W 2023 roku odnotowano 484 ataki DDoS, w 2024 roku 580, a w 2025 roku 756. Estońskie sądy zakazały też korzystania z rosyjskich adresów e-mail w korespondencji urzędowej. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.

0: The Big Rock. 70s, 80s, and 90s.
1: Keeping the music alive.
2: Wiadomości Radia DHT. News.
3: Minęła 21. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Donald Trump ostrzegł Iran przed odpowiedzią na amerykańskie ataki, grożąc, że z Islamskiej Republiki Iranu pozostanie bardzo niewiele. Stany Zjednoczone rozpoczęły nową falę uderzeń na irańskie cele w odpowiedzi na ataki Iranu w regionie cieśniny Ormuz. Irańskie media informowały o eksplozjach w portach, a przedstawiciel irańskiej armii zapowiedział surową karę dla Stanów Zjednoczonych. Trump powiedział też, że amerykańskie ataki są rozległe i potężne, a ewentualna irańska odpowiedź spotka się z dużo większą siłą. 15-letni chłopak prowadził luksusowego Mercedesa Maybacha bez wiedzy rodziców i w nocy na trasie S11 stracił panowanie nad pojazdem, uderzając w bariery oddzielające pasy ruchu. Samochód jest wart ponad 1 600 000 zł. Chłopak był trzeźwy i podróżował sam. Sprawa została przekazana do sądu rodzinnego i nieletnich. W wieczornym wystąpieniu 1 września Wołodymyr Zełenski ostrzegł linie lotnicze korzystające z rosyjskiej przestrzeni powietrznej, że rosyjskie niebo staje się całkowicie niebezpieczne. Ukraiński prezydent zwrócił się też do ubezpieczycieli i podmiotów korzystających z kluczowych lotnisk w Rosji, podkreślając, że Ukraina nie stanowi zagrożenia dla cywilnego lotnictwa. Zapowiedział, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy i odpowiednie instytucje przekażą międzynarodowym organizacjom pełne informacje o zagrożeniach dla lotnictwa cywilnego nad Rosją. Zełenski dodał, że Kijów jest gotowy wprowadzać czasowe i ograniczone terytorialnie przerwy w użyciu dronów nad Rosją, jeśli zwrócą się o to partnerzy w związku z działaniami dyplomatycznymi. Burmistrz Berlina potwierdził, że w centrum miasta ma powstać stały pomnik pamięci polskich ofiar nazizmu. Podczas uroczystości pod głazem pamięci powiedział, że Niemcy z pokorą i ze wstydem wspominają napaść na Polskę oraz że nie należy poprzestawać na rozwiązaniu tymczasowym. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. kierownik polskiej ambasady w Niemczech Jan Tombiński, minister stanu do spraw Europy w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych Gunther Kirchbaum oraz przedstawiciele polskiej dyplomacji, władz Berlina i federalnych ministerstw spraw zagranicznych i kultury. Niemiecki parlament zdecydował wcześniej o budowie monumentu, a konkurs na projekt trwa do 8 października, zaś rozstrzygnięcie zaplanowano na grudzień. Objawy depresji występują u 49% respondentów, a lęku u 33%, przy czym wysokie nasilenie objawów lękowo-depresyjnych dotyczy 36% badanych. Badacze wskazują, że na kondycję psychiczną społeczeństwa wpływają przede wszystkim negatywne oczekiwania gospodarcze i osłabienie nadziei na szybkie zakończenie wojny. Instytut Psychologii Rosyjskiej Akademii Nauk podaje też, że wzrost rosyjskiej gospodarki wyraźnie wyhamował, w sektorze cywilnym spadła aktywność, a inflacja wzrosła. Najniższy poziom dobrostanu psychicznego odnotowano w grupie osób w wieku od 25 do 34 lat. A badacze ostrzegają,

0: Classic Rock.
1: The Big Rock.
2: The Big Rock.
3: Wiadomości Radia DHT. News.
4: Minęła 22. Czas na serwis w Radiu DHT. Władimir Putin zagroził prezydentowi Nikolowi Paszynianowi wykluczeniem Armenii z Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, jeśli kraj będzie kontynuował plany integracji z Unią Europejską. Rosyjski przywódca wezwał też do referendum w Armenii, w którym obywatele mieliby wybrać kierunek rozwoju państwa. Putin powiedział, że Armenia jest niezawisła i ma prawo określać swój wektor rozwoju, ale takie decyzje będą miały konsekwencje dla handlu i członkostwa w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Dodał, że władze w Erywaniu powinny jak najszybciej jasno zadeklarować dalszy kierunek integracji. Wołodymyr Zełenski zaapelował do linii lotniczych i dyplomatów o unikanie rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Prezydent Ukrainy ostrzegł, że bezpieczne dni na niebie Rosji się skończyły i że Kijów nie zagwarantuje bezpieczeństwa tym, którzy decydują się na loty nad Rosją. Zełenski dodał, że aktywność ukraińskich dronów nad Rosją będzie na taką skalę, iż lotnictwo cywilne nie powinno tam latać. Wezwał też ambasadorów w Ukrainie i w Moskwie, by przekazali te informacje swoim stolicom. Polska zgodziła się na przeprowadzenie przez ukraińską ekipę ekspedycyjną prac poszukiwawczych we wsi Łasków na Chełmszczyźnie, gdzie ma znajdować się prawdopodobne miejsce pochówku ukraińskich cywilów zabitych w 1944 roku. Wiceminister kultury Ukrainy Iwan Werbycki napisał, że zgodę otrzymało Centrum Poszukiwawczo-Memorialne Dola i że prace będą prowadzone na zlecenie Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków potwierdził, że pozwolenie na prace poszukiwawcze wydał kierownik zamojskiej delegatury. Werbycki dodał, że decyzja jest wynikiem ustaleń polsko-ukraińskiej grupy roboczej do spraw godnych pochówków. Niemcy oskarżają Rosję o sierpniowy incydent z dronem z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku, a szef niemieckiego MSW Aleksander Dobrindt powiedział, że ustalenia służb wskazują na rosyjski udział. Do zdarzenia doszło w nocy z 4 na 5 sierpnia, gdy niemieckie służby znalazły drona przenoszącego około 600 gramów materiałów wybuchowych. Miał on trafić w ukraiński wojskowy samolot transportowy, ale zapalnik nie zadziałał. Szef niemieckiego MSZ Johann Wadephul zapowiedział zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i rosyjskiego domu w Berlinie oraz dalsze wsparcie dla Ukrainy. Na ustalenia Niemiec zareagował premier Donald Tusk, a sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte zapewnił o pełnej solidarności z Niemcami i wzmacnianiu zdolności odstraszania oraz obrony. Posłowie Rozwoju Plus dostali nowe pokoje klubowe poza głównym budynkiem Sejmu. A sala plenarna została przestawiona tak, by członkowie nowego klubu siedzieli wspólnie między Klubem Prawa i Sprawiedliwości a Klubem Konfederacji. Na sali posiedzeń zamieniono 41 tabliczek z nazwiskami posłów i posłanek Rozwoju Plus, a klub ma też dostęp do pierwszych rzędów. Zmiany oznaczają również, że dawny klub straci część pieniędzy z sejmowego budżetu, a ugrupowanie Mateusza Morawieckiego dostanie około 140 tysięcy złotych i dwa samochody służbowe. Pierwsze posiedzenie Sejmu po wakacjach odbędzie się w środę 2 września. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

0: Classic Rock. Keeping the music alive. The Big Rock.
1: Wiadomości Radia DHT. News.
2: W Polsce minęła 23. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Badania pokazują, że rzeczywisty bilans dwutlenku węgla samochodów elektrycznych jest gorszy niż zakładano i redukuje emisję tylko o 41% w porównaniu do aut spalinowych. Dotacje na elektryki trafiają przede wszystkim do osób zamożnych, co oznacza transfer finansów z mniej zamożnych obywateli. W Niemczech koszt ograniczenia emisji dwutlenku węgla za pomocą samochodów elektrycznych jest ponad 10-krotnie wyższy niż w systemie handlu emisjami. Naukowcy sugerują, że Unia Europejska powinna przemyśleć swoją strategię klimatyczną i nie faworyzować samochodów elektrycznych. Irańska armia ogłosiła, że odpowiedziała na amerykańskie ataki na południu kraju i zestrzeliła drona MQ-9 należącego do Stanów Zjednoczonych. Teheran oskarża Stany Zjednoczone o bombardowania, które zabiły co najmniej 4 osoby na weselu w Kuchestak. Wojska irańskie zapowiadają kontynuowanie odwetu, a alarm przeciwlotniczy ogłoszono w Jordanii w obawie przed irańskimi rakietami. Miejscowe media donoszą też o wybuchach w rejonach w pobliżu cieśniny Ormus. Rosyjscy urzędnicy w regionach wydali na systemy chroniące przed podsłuchem co najmniej 20 milionów rubli w ciągu 2 lat. Najczęściej kupują generatory wibracji i emitery akustyczne, które utrudniają przechwytywanie dźwięków. Najwięcej na takie zabezpieczenia wydały władze Baszkirii, które przeznaczyły na nie 1,1 miliona rubli. Jacek Mann, ostatni członek pustynnej grupy dalekiego zasięgu, zmarł w wieku 100 lat. Służył w Sojuszu Specjalnej Służby i Specjalnej Służbie Łodzi, a największą sławę przyniosły mu działania w pustynnej grupie dalekiego zasięgu podczas II wojny światowej. Jego działalność obejmowała rozpoznanie w Afryce Północnej oraz operacje w Grecji. Urodził się jako Zacharia Zuckerman w Kairze i walczył także w wojnie izraelsko-arabskiej w 1948 roku. Policja w Gliwicach poszukuje 2 nieletnich chłopców, 12-letniego Jakuba Zawistowskiego i 11-letniego Marcina Kamińskiego. We wtorek opuścili dom dziecka numer 3 przy ulicy Mikołaja Kopernika 109. W chwili zaginięcia mieli na sobie białe koszule z długim rękawem, ciemne spodnie i czarne buty. Działania policji mają doprowadzić do ich odnalezienia. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: Everything that rocks.
1: The Big Rock. The Big Rock.

0: Everything that rocks.
1: Wiadomości Radia DHT. News.
2: Minęła północ. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Legia przegrała z Motorem Lublin 0-3 i odpadła z Pucharu Polski już na etapie 1/32 finału. Gole dla Motoru strzelili Karol Czubak, Fabio Ronaldo i Mbalem Diale. Krakowska Wisła prowadziła z Odrą Opole po trafieniu Macieja Kuziemki, ale po czerwonej kartce dla Marko Bozica straciła dwie bramki i przegrała 1-2. Sensację sprawiła też Siarka Tarnobrzeg, która wyeliminowała Zagłębie Lubin po zwycięstwie 3-2, a awans do drugiej rundy wywalczyła również Pogoń Siedlce po dogrywce z Kluczewią Stargard. Wołodymyr Zełenski ostrzegł linie lotnicze korzystające z rosyjskiej przestrzeni powietrznej, że obecność dronów nad terytorium Rosji musi być uwzględniana przez przewoźników, ubezpieczycieli i podmioty wykorzystujące kluczowe lotniska. Prezydent Ukrainy powiedział, że rosyjskie niebo staje się całkowicie niebezpieczne, a rosyjska przestrzeń powietrzna będzie de facto zamknięta dla ruchu. Zapowiedział też, że ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i odpowiednie instytucje przekażą międzynarodowym organizacjom pełne informacje o zagrożeniach dla lotnictwa cywilnego nad Rosją. Po jego wystąpieniu notowania rosyjskiego przewoźnika Aeroflot spadły w poniedziałek o ponad 5%. Donald Trump ogłosił nową falę nalotów na Iran i zagroził, że jeśli spotka się ona z odpowiedzią, Stany Zjednoczone uderzą ponownie ze znacznie większą siłą. Dowództwo Centralne Amerykańskich Sił Zbrojnych poinformowało o atakach na cele wojskowe Iranu, a irańskie wojsko ogłosiło rozpoczęcie operacji odwetowej z użyciem rakiet i dronów. Państwowa irańska telewizja przekazała, że podczas amerykańskiego nalotu uderzono w dom w miasteczku Kuchestak w prowincji Hormozgan, gdzie odbywało się wesele. Zginęły co najmniej 4 osoby, a 35 jest ciężko rannych. Ataki objęły też okolice cieśniny Ormus, w tym porty Bandar Abbas i Shirik oraz wyspę Keszm, a firmy monitorujące bezpieczeństwo żeglugi poinformowały o uderzeniu na 2 saudyjskie tankowce. Władimir Putin zagroził prezydentowi Nikolowi Paszynianowi wykluczeniem Armenii z Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, jeśli kraj nie porzuci planów integracji z Unią Europejską. Podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Kirgistanie rosyjski przywódca wezwał też do referendum w Armenii, w którym obywatele mieliby wybrać kierunek rozwoju państwa. Putin powiedział, że Armenia ma prawo określać swój wektor rozwoju, ale ostrzegł przed utratą korzyści na rynku Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i zerwaniem łańcuchów handlowych. Wezwał władze w Erywaniu do szybkiego podjęcia decyzji, bo Rosja chce dostosować politykę handlową i gospodarczą do ewentualnych zmian. Leszek Miller ocenił, że Prawo i Sprawiedliwość może po wyborach szukać porozumienia także z Mateuszem Morawieckim i Grzegorzem Braunem, jeśli pomoże to w odzyskaniu władzy. Były premier mówił, że politycy tej partii mogą się spierać przed wyborami, a po nich dojść do entuzjastycznego pojednania i wspólnie utworzyć rząd. Przyznał też, że jest potwornie znużony wypowiedziami Donalda Tuska o zagrożeniu ze strony Rosji i przekonywał, że Polska jest bezpieczna, dopóki pozostaje w Sojuszu Północnoatlantyckim. Miller odniósł się również do reparacji od Niemiec, mówiąc, że są uzasadnione, ale ich nie będzie, a wcześniej powinien powstać pomnik w Berlinie. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Władimir Putin podczas konferencji prasowej w Biszkeku przyznał, że rosyjskie siły zbrojne są przygotowane do przeprowadzenia masowych ataków na obiekty energetyczne Ukrainy. Odrzucił też oskarżenia o możliwość nowej mobilizacji, nazywając je bzdurą i atakiem informacyjnym. Skrytykował decyzję Niemiec o zamknięciu rosyjskiego konsulatu, a kontakt ze Stanami Zjednoczonymi, w tym z Centralną Agencją Wywiadowczą, określił jako stały nawet w okresie zimnej wojny. Konferencja odbyła się po szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy, około godzina trzecia czasu lokalnego. Niemcy oskarżają Rosję o atak hybrydowy na lotnisko w Lipsku, gdzie doszło do zderzenia samolotu z nieznanym obiektem. Liderzy Polski, Włoch, Słowacji, Szwecji, Francji i Hiszpanii wyrazili solidarność z Niemcami i potępili działania Rosji. Prezydent Francji, Emmanuel Macron, zapowiedział poparcie dla nowych sankcji wobec Rosji oraz zwiększenie wsparcia dla Ukrainy. A premier Szwecji, Ulf Kristersson, wezwał ambasadora Rosji w Sztokholmie w formie protestu. Premier Hiszpanii, Pedro Sánchez, oraz premier Włoch, Giorgia Meloni, również zadeklarowali wsparcie dla Niemiec. Samochód osobowy wjechał w wiatę przystankową przy Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Za w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Do wypadku doszło późnym wieczorem w okolicy przystanku Kanał Gocławski na Pradze Południe, a wiata została niemal doszczętnie zniszczona. Na miejscu pracują służby porządkowe, które usuwają szkło z chodnika i jezdni. Kierowca jest przesłuchiwany przez policję, a zeznania mają też składać dwaj pasażerowie, którzy z nim podróżowali. Katarzyna Lubnauer, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, powiedziała, że rząd pracuje nad systemem, który ma dać nauczycielom pewność przyszłych zarobków. Zapewniła też, że płace nauczycieli zostaną powiązane z jakimś wskaźnikiem zewnętrznym, a nie wyłącznie z decyzją polityczną. Wiceminister dodała, że nakłady na edukację wzrosły o 74% w ciągu 4 lat, a podwyżki dla nauczycieli dyplomowanych wyniosły 41%, zaś dla nauczycieli początkujących 44%. Lubnauer poinformowała również, że przygotowano pismo do Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie weta prezydenta dotyczącego państwowego dziennika elektronicznego. Amerykańskie wojska uderzyły w wyrzutnie rakietowe na wyspie Larak w cieśninie Ormus. A dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych podało, że ataki były wymierzone w cele irańskiej Gwardii Rewolucyjnej i stanowiły odpowiedź na wcześniejsze uderzenia tej formacji. W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło też do wzajemnych ostrzałów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a siły irańskie odpaliły rakiety balistyczne na amerykańskie bazy w Jordanii. Późnym wieczorem firmy monitorujące bezpieczeństwo żeglugi poinformowały o ataku na dwa saudyjskie tankowce przepływające przez Ormus. Donald Trump zagroził, że jeśli Iran odpowie na atak, zostanie ponownie uderzony, a konflikt pozostaje nierozstrzygnięty i koncentruje się wokół cieśniny Ormus. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.